Okay. Ať se jako vysláčí. Okay. Aha. Yes. Aba kameramani mufata no mafoto neza cyane.